0: España, Suecia, Ucrania y Reino Unido. Todo mientras Polonia defiende que tiene que reforzar sus fronteras no por la seguridad únicamente del país, sino también la seguridad europea.
1: Pełnię różne obowiązki, które na nas spadają i wszystko to robimy we własnym interesie i w interesie całej Unii Europejskiej. Jeśli w tej chwili trwają takie inwestycje nakierowane na militarne bezpieczeństwo granicy,